Bible kyerɛ sɛ wɔka kyerɛ Farisifoɔ no sɛ asɔredan wei mede da ku bɛbu na mede nansa asɛ se na wɔka kyerɛ ne sɛ wonim fie dodo a yɛde asi asɔredan na wɔfiri sɛ ɛdan no asi hɔ no ɛna wɔka ho asɛm na wɔpɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ ɛnipa yi yɛ nipadua ne asɔredan na wɔka ne wu a wɔde ne nipadua bɛwu dako na wɔde nansa asa so Yesu Kristo nkotɔ ne wɔ bi a ɔwuiɛ a